0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. Możesz, panie Wokulski, rzekła z gorączkowym pośpiechem, możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. Zawsze je przebaczam, odparł nieco zdziwiony. Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze, ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, panie Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy, pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina. Podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych czy coś w tym guście. Dasz się ubłagać, panie Wokulski. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała. Pan nigdy nie cofa swoich postanowień?
2: Nie.
1: Powiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem? Wokulski spojrzał na nią zdumiony. W takim razie odpowiedziałbym, że pan Mraczewski stracił miejsce, ponieważ niestosownie odzywał się o osobach, które zaszczyciły go trochę łaskawszym tonem w rozmowie. Jeżeli jednak pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu. Wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie się osiedli ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy.
2: Tam też pojedzie, odparł Wokulski.
1: Moje uszanowanie panią, dodał kłaniając się. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydawał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny... Cioteczka kokietuje tego pana. Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane.
2: Twój ojciec ma słuszność, odparła hrabina. Ten człowiek może być użytecznym. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu.
1: Wokulski nie opuścił kościoła, ale w pobliżu drzwi skręcił w boczną nawę. Tuż przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, stał w kącie pusty konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymknął drzwiczki i niewidzialny przypatrywał się pannie Izabeli. Trzymała w ręku książkę, spoglądając od czasu do czasu na drzwi kościelne. Na twarzy jej malowało się zmęczenie i nuda. Do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy. Na jego widok panna Izabela zarumieniła się i oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu, który zawsze tak zastanawiał Wokulskiego. Przyszedł delegowany. Hrabina podniosła się z fotelu, to samo zrobiła panna Izabela i przystojny młodzieniec i wszyscy troje z wielkim szelestem poszli ku drzwiom, zatrzymując się przy innych stolikach. Każdy z asystującej tam młodzieży gorąco witał pannę Izabelę, a ona każdego obdarzała tymi samymi, zupełnie tymi samymi spojrzeniami, które Wokulskiemu zachwiały rozum. Wreszcie wszystko ucichło, hrabina i panna Izabela opuściły kościół.

0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Powitał go pan Łęcki. Wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. Widzisz pan, hrabia, zaczął pan Tomasz. Znam, odparł Wokulski, a w duchu dodał, winien mi ze 300 rubli. Jenerał, objaśniał dalej pan Tomasz. Jenerał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście, a nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef. Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale... Jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi. Jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski, patrząc na nią, skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Wszystko to trwało kilka sekund. Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem i jenerałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski, odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki. Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
1: Z tych nieznanych nikomu, odparł.
0: A nie służyłże twój ojciec w wojsku?
1: Ojciec nie, tylko stryj.
0: A gdzież to on służył, nie pamiętasz? Czy nie było mu na imię także Stanisław?
1: Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym, w 1. brygadzie, 2. dywizji, przerwała prezesowa.
0: Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany.
1: Żyjesz on jeszcze?
0: Umarł przed 5 laty.
1: Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go.
0: Umarł, powiadasz? Wieczny mu odpoczynek.
1: Umarł.
0: A nie zostałaś ci jaka po nim pamiątka?
1: Złoty krzyż.
0: I nicże więcej?
1: Miniatura stryja z roku 1828 malowana na kości słoniowej.
0: Szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze. Chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę. Ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Alucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!
2: Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Australijskiego Parku Narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii.

0: realizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.

0: Antonin Dworzak i ósmy taniec słowiański, opus 46, wcześniej marsz triumfalny z Aidy i Giuseppe Verdi.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, to tak zwane bio, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Tak brzmi dzisiejsze pytanie. Swoje propozycje, pomysły możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Izabela Łęcka, przypomnijmy jeszcze raz, tworzy konto na portalu społecznościowym. Bardzo piękny, równoległy świat. Jaki krótki opis wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Najciekawsze nagrodzimy kolekcjonerskim wydaniem lalki Prusa i koszulką z podobizną jednego z bohaterów powieści. Angelo Badalamenti przejmuje naszą antenę i zabiera nas do miasteczka Twin Peaks.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Do świata lalki Bolesława Prusa i XIX-wiecznej Warszawy zabierze nas za kilka minut Dariusz Stańczuk, ale najpierw muzyka z serialu, który szybko podbił serca widzów. Ta inna siostra Bennett w RMF Classic.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: W naszym studiu jest już Dariusz Stańczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie w naszej bajce, można by powiedzieć.
1: Dariusz, który pojawia się tutaj co jakiś czas, żeby opowiedzieć kilka szczegółów ze świata lalki. Prusa jest naszym lalkowym ekspertem.
2: Tak, zlalkowiałym, tak.
1: Bardzo do twarzy ci z tym.
2: Zupełnie, bardzo mi miło. No wiesz, mówimy o różnych rzeczach wokół lalki, mówimy o prusie pisarzu, ale myślę, że warto wspomnieć o prusie nie pisarzu, którym jeszcze jako Aleksander Głowacki bywał, a bywał, że naprawdę ciężko musiał pracować, bo bieda go mocno przyduszała. No i nie mówię tutaj o takich zajęciach jak praca guwernera, korepetytora, dzieci ziemian, czy zasiadanie przy kasie w banku, bo i to się zdarzało, czy dorabianie w roli fotografia. O tym nie mówię, bo to jest nic w porównaniu z ciężką, naprawdę fizyczną pracą, jakiej doświadczał. Pracował Głowacki w warszawskiej fabryce Lillpopa na przykład. Jesienią 1870 1862 roku tam się zatrudnił, potem jak przerwał studia, na które oczywiście też nie było go stać, ten zakład Lillpopa był na Powiślu.
1: Czyli to jest jakoś bardzo niedaleko od naszej warszawskiej redakcji.
2: No niedaleko, niedaleko, właśnie. No i na tym Powiślu Głowacki był ślusarzem i robotnikiem w fabrycznej kuźni. Ta praca dawała mu naprawdę mocno w kość. Od 7 rano do 7 wieczorem podobno tam zasuwał. No po prostu, to była fabryka, gdzie jeszcze konny kierat XIX-wieczny działał, chociaż w czasach Prusa zaczynały już pomagać robotnikom nowoczesne parowe maszyny. Tak czy owak przyszły pisarz wspominał tę robotę tak. W drodze do fabryki zaglądać musiałem do szynku i wychylać tam kieliszeczek, żeby nie zemdleć przy robocie.
1: I na szczęście wszystko kończy się dobrze, bo Prus, pisarz, z biedy się wydostaje, to od razu zdradźmy.
2: No wydostaje, ale nawet jak już godniej zaczął zarabiać, to i tak swój wymarzony rower kupił na raty, wyobraźcie sobie państwo.
1: No to już o tym Prusie cykliście będziemy rozmawiali po 11:00.
2: Tak jest.
1: Do usłyszenia, bardzo dziękuję. A na naszej antenie Andrew Menzi, English Concert i fragment Eine kleine Nacht Music Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Godzina 11 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
5: W sumie 10 osób zostało przewiezionych do szpitali po wczorajszej tragedii na torach niedaleko Radomia. Jak poinformowała mazowiecka policja, dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. W najpoważniejszym stanie są maszynista i kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem. Ofiarą śmiertelną natomiast jest kobieta z okolic Lublina. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania, informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej.
6: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. W nocy, po północy dołączyli do nas funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jesteśmy po wykonaniu około 80% skanu całego miejsca zdarzenia. W tej chwili czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
5: Te bagaże pasażerowie będą mogli odbierać w tym miejscu od jutra. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaniu zagrożenia wysłało RCB. Alerty, przypomnę, wcześniej otrzymywali o poranku mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
7: Śledzimy fakty.
5: A na koniec o trzech takich, którzy odpowiedzą za napad na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich łupem padła biżuteria o wartości około 400 tysięcy złotych. A informacje o ich skoku i zatrzymaniu, które zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, mogłyby posłużyć jako scenariusz do jednego z odcinków Gangu Olsena.
8: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
5: W filmowym klimacie pozostając westernowe w samo południe, wtedy będą następne fakty RMF Classic, a teraz antenę ponownie przejmuje Natalia Grzeszczyk.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Na zachodzie zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, przejściowo duże na wschodzie kraju, natomiast duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie Polski, możliwe przelotne opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
11: Hi, this is Sting.
12: Hi, I'm Ed Sheeran.
13: Hey, this is Justin Hurwitz.
14: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Różowa Pantera przemaszerowała przez naszą antenę, a wcześniej drugą godzinę naszego konkursowego spotkania rozpoczęła Whitney Houston.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, to tak zwane bio, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Swoje propozycje możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12.30 rozstrzygnięcie dzisiejszego wydania konkursu. Dowiemy się, do kogo powędrują książka, kolekcjonerskie wydanie, przepiękne wydanie Lalki Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. rmfclassic.pl. Tam znajdziecie pytanie, tam też znajdziecie formularz. Na antenie za chwilę Jerzy Duduś Matuszkiewicz, bo najpierw James Horner i muzyka z Awatara.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprz.

0: zestawy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

Joaquin Rodrigo i fragment fantazji dla szlachcica za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Ryszard Strauss i fragment Tako rzecze Zaratustra. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Sir George Scholti.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, bio tak zwane, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Pani Zuzanna zaproponowała. Bella podkreślnik Łęcka i tutaj emotka korony. Królowa salonów, tylko high society i tutaj emotka róży z opadającym płatkiem, tak jak z pięknej i bestii. Brak tytułu szlacheckiego? Nawet nie podchodź. Let's speak English, żeby inni nie rozumieli. Wielokropek, uśmiechnięta buźka z przymrużonym okiem, do tego plik banknotów ze skrzydełkami. Pieniądze szczęścia nie dają, ale jedwabne suknie, tak. Dzień dobry, pani Zuzanno.
2: Dzień dobry.
1: No to świetnie wyczuła pani formę, o jaką dzisiaj prosiliśmy. Miało być krótko, dobitnie aż do bólu, co jest całkiem uczciwe ze strony Łęckiej. Co może oznacza, że nie była aż tak złą kobietą, jak pani ją sobie wyobraziła?
2: No ja muszę przyznać, że pytałam Lalkę bardzo dawno, to znaczy dawno, no 10 lat temu w liceum, jako lekturę szkolną. No i przyznam, że wtedy odbierałam trochę inaczej Izabelę. A dzisiaj, tak jak sobie wspominam i też myślałam nad tym pytaniem i no, jak opisać ten profil Izabeli, no to nie wzbudza ona tym partii jednak.
1: Aha, czyli wtedy wzbudzała, a teraz już niekoniecznie.
2: Nie, to ta kolejność. Nie to, że wtedy wzbudzała, tylko no trochę jednak wiek był inny i niektóre niektóre takie relacje, wiadomo, troszkę inaczej się młodym wzrokiem patrzyło niż teraz już mając jakieś tam doświadczenie. I będąc trochę starszym, więc może trochę na inne aspekty wtedy zwracałam uwagę i to takie, może ten taki blicht, którego ona chciała, może to też było takie dla mnie, no ten wielki świat był tak troszkę inaczej odbierany niż teraz, gdy wiem, że to wcale, no nie to było ważne i nie to jest ważne w życiu i no teraz zupełnie inaczej odbieram.
1: Czyli postawę. Ogólnie team Wokulski w tej chwili.
2: Tak.
1: Pani Zuzanno, jeszcze raz dziękuję, gratuluję, wysyłamy nagrody, kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Jednym z elementów nagrody, jeżeli tylko zasięg na to pozwala, jest to, że teraz antena należy do pani, może pozdrawiać pani, kogo najbliżej serca w tej chwili ma. Proszę bardzo.
2: No to zdecydowanie pozdrawiam moją mamę, która mnie zaraziła pasją do czytania książek i również no jest wielką fanką czytelnictwa i też niejednokrotnie o Lalce razem rozmawiałyśmy, więc pozdrawiam, mamo, kocham cię bardzo.
1: I my również pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Jeszcze raz gratuluję, nagrody wysyłamy, kolejna szansa na zdobycie nagród w naszym konkursie ze świata Lalki Prusa już jutro od godziny 10:00.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Fabio Biondi, Europa Galante, Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku w RMF Classic. Za chwilę Alexandre Desplat i jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Frankenstein z 2025 roku. Jest to jeden z utworów, które znaleźć można w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Najbliższe notowanie 557 już w niedzielę o godzinie 18 zapraszają Jadwiga Polus i Tytus Hołtys. W niedzielę o 18 okaże się, jak tym razem ułożyły się wasze głosy, a głosować na swoich faworytów możecie cały czas na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. We'll be right back.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: Po reklamie.
12: Jest godzina 13:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia na naszej antenie Grzegorz Jasiński.
13: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. Zdarzenie było ubocznym skutkiem dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce, zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
14: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
15: No uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
16: Przedwczoraj dostałam po 5:00, no i dzisiaj 2 razy.
17: To niepokoi jeszcze?
16: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
18: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada w tych alertach.
17: Nie robią wrażenia?
18: Już nie.
17: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
18: Nie śpię dalej.
13: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Czy teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
19: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
20: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
19: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAN doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
13: Informował reporter RMF FM Michał Radkowski.
10: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają dziś walkę o medal Mistrzostw Europy. Dla naszej drużyny cel nie może być inny. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
11: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy. Wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście, patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
21: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku. Także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
11: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
13: Przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Zachmurzenie umiarkowane na zachodzie, przejściowo duże na wschodzie kraju, natomiast duże z większymi przejaśnieniami i zwłaszcza na wschodzie możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
24: Witam, mówi Aga Zarian.
25: Hi, this is Cher.
26: Nazywam się Madla Radowicz.
27: Hi, this is Katie Melua.
28: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Nasze życie w RMF Classic między 10 a 14, zwłaszcza od poniedziałku do piątku, kręci się wokół lalki Prusa. Opowiadamy wam o ciekawostkach związanych z XIX-wieczną Warszawą, z bohaterami tej słynnej powieści. Andrzej Seweryn czyta codziennie premierowo o 13.30 i 20.30 na naszej antenie. Kolejne odcinki lalki Prusa, czyli możemy poczuć się jak w XIX wieku, bo lalka ukazywała się odcinkami w dodatku porannym kuriera codziennego. Obok fragmentu powieści na łamach gazety można było zobaczyć m.in. telegramy, rozkład jazdy na kolejach żelaznych oraz wiadomości bieżące. O nich Julii Sarzyńskiej opowiada dr Przemysław Pietrzak z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W miarę jak się zbliżamy do końca tego działu wiadomości, to zobaczymy, że wypełniają go coraz bardziej rozmaite, by tak rzec, kurioza. Czyli mamy tam jakieś groteskowe wydarzenia typu, nie wiem, kłótnia dwóch dorożkarzy na środku skrzyżowania Warszawy. Informacje o jakichś dziwnych stosunkach panujących między właścicielami domów warszawskich, a wynajmującymi tam te domy lokatorami. Pod koniec mamy w ogóle coś w rodzaju kroniki policyjnej, która zgodnie z ówczesnym zwyczajem, w ogóle się niczym nie krępując, kiedy pisze czy to o zabójstwach, czy o kradzieżach, czy o samobójstwach, częsty temat, podaje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, często i miejsce pracy, uczestników zajść. Także można powiedzieć, że mamy pełen przegląd tego, co się dzieje w mieście, od warstw najniższych do najwyższych. Czyli właściwie to, co tworzy panoramę społeczną powieści Lalka.
1: Całą tę rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Wystarczy tam odnaleźć zakładkę audycji Świat z Lalki. Za chwilę Alan Menken i Królewna Śnieżka przejmą naszą antenę, ale najpierw w RMF Classic 1492 Wyprawa do Raju Iwangelis.

0: Reklama.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Za kilka minut Vitamin String Quartet, ale najpierw w RMF Classic Georges Bizet i Marsz i Chór La Voici La Quadrille z Carmen. Śpiewają Victoria de Los Angeles, Ernest Blanc, towarzyszą chór i Orkiestra Nationale de la Radiodiffusion Française, a dyryguje Sir Thomas Beecham.

0: Vitamin String Quartet w RMF Classic na zegarach godzina 13.30. To znaczy, że najwyższa pora na kolejne premierowe spotkanie z Łęcką, Wokulskim, Rzeckim i całą wesołą gromadką.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzieże on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Tam na górze są ruiny zamku, prawda? Stojąż one jeszcze? Tam właśnie do zamku stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia jestże w zamku i zawsze głęboka, bardzo głęboka. Tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić. Nikt by nas tam nie odszukał i na wieki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie, ta szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę... Kiedy tak pamiętał wszystko. Ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata i do tego jeszcze bliska krewna dwu generałów. Łkanie przerwało jej mowę. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku, wszystko przeszło. Majątek, tytuły, młodość, szczęście... Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma. Coś dławiło go, szarpało za piersi. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Pozwól, ażebym ja mu postawiła. Ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a ja zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to? Zrobię. To dobrze. Dziękuję ci. Wokulski pocałował ją w rękę. Ona go parę razy w głowę. Już pan wychodzisz? Więc do widzenia, drogi panie. Po świętach u mnie pierwsza sesja i w imię Boże zaczynajmy. Pochwycił go pan Łęcki. Nie ma jej, myślał Wokulski, żegnając się z panem Tomaszem. Jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po sali i wyszedł z desperacją w sercu. Po pewnym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciotki do domu, prawie z przedpokoju zawołała do panny Florentyny. Wiesz, był na przyjęciu. Kto? No ten Wokulski. Wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana, książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to, bohater sezonu. Ale uważaj, kim on jest. Kupiec, kupiec. Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. Boję się tego człowieka, szepnęła panna Izabela.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie, dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania.

0: września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
0: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Franz von Sippe i uwertura do lekkiej kawalerii grała orkiestra węgierskiej opery państwowej, dyrygował Janosz Sándor. Do godziny 12 jeszcze na naszej antenie nowość w playliście RMF Classic, Gwiezdne Miasteczko, później Pretty Woman i antenę przejmie Katarzyna Chnat, zapraszając na popołudniowe spotkanie w RMF Classic. Natomiast ja za dzisiejsze opowieści o lalce, pomysły konkursowe dookoła świata lalki bardzo dziękuję. Spotykamy się jutro od 9:30. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama. Jesteś zadowolony?
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Po reklamie.
10: Wybiła 14, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: A na początek faktów silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją na ten temat zadzwonił nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
12: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały, to przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
11: Nie ma informacji o poszkodowanych i zniszczeniach.
13: RMF Classic. Poznaj fakty.
11: MPK Łódź co roku przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów około 80 milionów złotych. W związku z rosnącymi cenami paliw spółka szacuje, że w tym roku kwota ta wzrośnie nawet o 10-15 milionów. O tym, jak miejski przewoźnik uzupełni brakującą sumę i jak oszczędza, dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
14: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
15: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
14: Jakie są możliwości oszczędzania?
15: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
11: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone właśnie w takie autonomiczne drony.
16: Jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
11: Deklaruje starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Orkiestra Sinfonia Varsovia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą, po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
17: Zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
11: Mówił Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie. Już jutro rusza festiwal Nowe Otwarcie.
10: A kolejne fakty w RMF Classic już za godzinę. O 15:00 wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: A dzisiaj znaczne pogorszenie pogody. Po wczorajszych upałach dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i miejscami również na południu, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18-19 w centrum, do 21 maksymalnie na południowym wschodzie. Wiatr dziś umiarkowany, okresami silniejszy, nad morzem też będzie mocno wiało.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

Godzina 14 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

0: reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
3: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy reszty.

0: To był pierwszy taniec węgierski Brahmsa. Słuchacie RMF Classic, a ja zapraszam teraz na Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.
0: Czym żyje dzisiaj polski internet? Zaglądamy do najnowszych wyszukiwań. Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim miał znaleźć się w pobliżu rosyjskiego drona. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Władze analizują sytuację i kwestie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. To jeden z najważniejszych dziś tematów. Trwa również śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej. Policja przekazała nowe informacje. Rząd zapowiada zmiany dotyczące bezpieczeństwa na kolei. Tymczasem związkowcy ostrzegają przed protestem maszynistów. Dla pasażerów może to oznaczać utrudnienia. To po wczorajszym wypadku również temat, który dziś mocno nas interesuje. Klikalnym dziś tematem są również pieniądze dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich. Pierwsze przelewy trafiły już do części gospodarstw. Na koniec jeszcze gorący temat show biznesu, który mocno nas interesuje. W mediach cały czas pojawia się sporo informacji o rozstaniu Ewy Chodakowskiej z mężem. A zainteresowanie tematem napędzają przede wszystkim materiały plotkarskie i zdjęcia. A co w świecie kultury, sztuki, muzyki i literatury? O tym więcej opowiem po godzinie 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Muzyka z produkcji pod tytułem Spider-Man daleko od domu. Energetycznie kończy tę muzyczną godzinę w RMF Classic. Zbliża się 15, a to znaczy, że za chwilę już u nas kolejne fakty i prognoza pogody. A zaraz po nich zapraszam na popołudniowy magazyn Pop Kultura. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan, bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 15. W studiu Faktów jest już z nami Grzegorz Jasiński. Zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic.
1: Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych ludzie piszą o eksplozjach w Łucku. W związku z atakiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
2: RMF Classic. Znamy fakty.
1: Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do którego doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i rejestratory z wnętrza i zewnętrza lokomotywy. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już informowaliśmy, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Gdzie do niego doszło?
3: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
1: Informuje nasz reporter Marcin Buczek. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
4: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
5: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
4: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
1: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kultowa filmowa opowieść o Telmie i Luizie trafiła do teatru w londyńskim Young Vic. Zadebiutowała musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make them wonder
6: where we... Autorka oscarowego scenariusza, Kali Curry, po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 dekady, opowieść o Telmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
1: Informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 16:00. Zapraszamy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie dzisiaj duże z przejaśnieniami, miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, chmury i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie natomiast dziś dla odmiany więcej słońca i pogodnego nieba. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18-19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porwisty, silniejszy nad morzem, głównie ze zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
9: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
10: Piotr Beczoła.
11: It's your friend Lang Lang.
12: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Muzyka Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny wybrzmiała w RMF Classic. Jest 11 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na popołudniowy magazyn Popkultura, w którym prowadzimy Was jasną drogą przez gąszcz różnego rodzaju informacji, no i wybieramy te najciekawsze propozycje kulturalne.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie m.in. zapowiedź wieczornego koncertu w Krakowie, cyklu koncertów muzyki Chopina w Warszawie oraz propozycja uczestniczenia w jednym z wydarzeń w ramach 61. edycji festiwalu Wratislavia Cantans. W kolejnej godzinie studio festiwalowe i relacje naszych dziennikarzy z festiwalu filmowego w Wenecji, a także literacka opowieść Łukasza Wojtusika o pewnym kryminale, który doczekał się serialowej adaptacji. A co jeszcze? O tym będę opowiadać na bieżąco. Towarzyszy nam również najpiękniejsza muzyka filmowa, już za chwilę temat serialu z Archiwum X, a teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu The Boys sezonu 5. Piano Man i Billy Joel.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura dzisiaj zaproszenie na bardzo ciekawy koncert jubileuszowy Filharmonii Krakowskiej. To będzie koncert z okazji 80-lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Będzie to o tyle ciekawe wydarzenie, że podczas koncertu zabrzmi prawykonanie kompozycji Harfy Dawidowe, której autorem jest Szymon Golec. Kompozytor muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i elektroakustycznej młodego pokolenia. Ukończył studia w klasie profesora Marcela Chyrzyńskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem międzynarodowych konkursów kompozytorskich, nagrodzony dwukrotnie honorowym wyróżnieniem w 8 i 9 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów imienia Krzysztofa Pendera. Oddział Krakowski. Od 2022 roku artysta członek Europejskiego Wydawnictwa Muzyki Eksperymentalnej Electro Music Berlin, w którym wydał już 3 płyty. Jego utwory były wykonywane na międzynarodowych festiwalach muzyki nowej, był też kompozytorem rezydentem Ostrava Day 25. W swojej twórczości odwołuje się do inspiracji uniwersalnych, takich jak psychologia, archetypy i partykularnych, jak mistycyzm żydowski. Od lat zaangażowany jest w dialog na rzecz pokoju i pojednania żydowsko-chrześcijańskiego. A utwór Harfy Dawidowe to kompozycja na kwartet gitarowy, harfę i orkiestrę smyczkową. I ta właśnie kompozycja zabrzmi dzisiaj wieczorem podczas specjalnego uroczystego koncertu jubileuszowego, ale w programie będą też inne kompozycje. Usłyszymy m.in. fragment z 4 pór roku Antonio Vivaldiego, będzie romans na fagot i orkiestrę smyczkową op. 62 Edwarda Elgara, zabrzmi też symfonia D-dur w stylu Mozarta Krzysztofa Mejera, no i wspomniane harfy Dawidowe Szymona Golca. Przypomnę, koncert jubileuszowy z okazji 80-lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Dziś wieczorem o godzinie 18 w Filharmonii Krakowskiej. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. My tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę zaśpiewa Michael Bublé, a teraz posłuchamy tematu z filmu Ojciec Chrzestny, muzyka Nino Rota.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze, chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę, ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
16: Po reklamie.

Jest 15.43, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, a muzycznie u nas już niebawem temat z 40-latka. Wcześniej Elton John nam zaśpiewa, a teraz posłuchamy fragmentu symfonii nr 40 G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. To będzie wykonanie zespołu La Musicienne du Louvre, a poprowadzi Mark Minkowski.

0: Kultura w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura chcemy teraz zaprosić na cykl recitali z muzyką Fryderyka Chopina, który rozpocznie się już 14 września i potrwa przez kilka dni. Koncerty odbywać się będą w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, a wstęp na wszystkie będzie bezpłatny. W tym roku wystąpią m.in. Marek Drewnowski, Piotr Latoszyński, Mateusz Zubik, Mateusz Dubiel i wielu innych. Festiwal przypomina o niezwykłej relacji, jaka łączyła polskiego kompozytora z Uniwersytetem Warszawskim, bowiem Fryderyk Chopin w latach 1817-1827 mieszkał na terenie Warszawskiego Uniwersytetu, a w latach 1827-29 studiował u profesora Józefa Elsnera. O związkach Chopina z Uniwersytetem Warszawskim tak opowiada pomysłodawca wydarzenia Sławomir Sokołowski.
2: W atmosferze Uniwersytetu Warszawskiego wychowywał się Fryderyk Chopin. W tych czasach Warszawa w okresie Królestwa Kongresowego była miejscem, gdzie wszyscy, którzy zmierzali do Petersburga, zatrzymywali się w Warszawie. W związku z tym cała intelektualna Europa odwiedzała naszą stolicę i było wiele koncertów, wiele dyskusji filozoficznych.
1: Chopin był z UW, czyli cykl recitali z muzyką Fryderyka Chopina od 14 do 20 września w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp wolny. A my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę temat z 40-latka, a teraz Elton John zaśpiewa.

0: Niespełna dwie minuty zostały do 16, to znaczy, że już za chwilę najświeższe fakty w RMF Classic i prognoza pogody. Zapraszam.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10/10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Minęła 16, a w studiu Faktów jest Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty RMF Classic.
1: Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu wygenerowanego z użyciem sztucznej inteligencji pod tytułem Polaków portret własny. Postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd, co do zakresu zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Nie ma wątpliwości, że ciężarówka wjechała od drogi numer 12. To najnowsze ustalenia osób badających przyczyny wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Dziś została przeprowadzona wizja lokalna o tej samej godzinie, o której doszło do wypadku. Udało się też odtworzyć film z monitoringu.
2: Cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i powodując uszkodzenie.
1: Mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa z PKP PLK. Dziś prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginęła jedna osoba. Jest szansa, że zapowiedziany po tej katastrofie jutrzejszy protest maszynistów potrwa tylko 12 godzin, a nie całą dobę. To efekt popołudniowego spotkania szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury. W całym kraju maszyniści mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km.

0: Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram

0: To była muzyka Alana Silvestriego z filmu Forrest Gump. Jest 11,5 minuty po 17, trwa nasz popołudniowy magazyn Popkultura w RMF Classic, a za chwilę sprawdzimy, co słychać we Wrocławiu.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A we Wrocławiu trwa 61. edycja festiwalu Wratislavia Cantans. Myślą przewodnią tegorocznej edycji wydarzenia jest cytat zaczerpnięty z literatury Józefa Konrada. W jego książce Smuga cienia pojawia się symboliczna granica między przeszłością a przyszłością, młodością a dojrzałością. A jej bohater, młody oficer brytyjskiej marynarki, konfrontuje się z awansem na kapitana podczas dramatycznego rejsu. A na finał festiwalu zabrzmi szósta symfonia Mahlera. Co łączy literackiego bohatera z kompozytorem słynnego dzieła? O tym Jadwidze Polus opowiedział dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Kosendiak. Posłuchajmy.
2: Dlaczego takie dzieło i właściwie, no jak pan sobie wyobraża te wszystkie emocje na wielki finał 61. edycji?
3: No tak, ale trzeba pamiętać, że Gustav Mahler, tworząc to dzieło, no nie przeczuwał jeszcze najbliższej przyszłości, która się okazała tragiczna dla niego, dla jego rodziny. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne przesłanie, tak, bo przyszłości nie znamy. To jest tak jak ten młody marynarz w konradowskiej powieści, który chciał zakończyć swoją służbę, zmienić swoje życie i wrócić do Anglii, nagle dostał propozycję, by objąć funkcję kapitana, no ale za chwilkę okazało się, że epidemia, cisza morska, dramatyczne wydarzenia, no był ze swoją załogą, no ale obejmując tę funkcję nie miał pojęcia, że spotka go w pierwszym rejsie taka dramatyczna przygoda. Mahler był w takim momencie swojego życia, że nie mógł przewidzieć, co się wydarzy, a jednak w tej symfonii te dramatyczne wydarzenia, których miał doświadczyć, za chwilę występują, więc myślę, że to jest mocna klamra festiwalu, by nie znając przyszłości, jednak być gotowym, żeby się z tą przyszłością zmierzyć, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Mam też poczucie takie, że żyjemy w trudnych czasach, w dramatycznych czasach, konflikty, wojny, giną ludzie niewinni, nie wiadomo, w którą stronę świat pójdzie i teraz rodzi się pytanie, tak, czy jesteśmy dorośli, na tyle, żeby wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za społeczności, w których żyjemy.
2: Bardzo dziękuję. Gościem RMF Classic był dyrektor artystyczny w Wratislavii Cantans, pan profesor Andrzej Kosendiak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Kłaniam się i zapraszam na festiwal.
0: A tę rozmowę prowadziła nasza dziennikarka Jadwiga Polus. Również piękne dzięki. Ja dodam jeszcze, że szóstą symfonię Mahlera podczas tego festiwalu wykona orkiestra Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego. A koncert finałowy w Wratislavia Cantans 13 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Zapraszamy. Natomiast jeśli interesuje Was to wydarzenie i chcecie się przyjrzeć mu z bliska, to zostańcie z nami, bo jeszcze dziś będę mieć bilety na jedno z festiwalowych wydarzeń. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Prosto z Wenecji, nie ma takiego filmu.
3: Największe zachwyty i największe zaskoczenia.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa, a kto go zdobyć powinien?
3: Na żywo, prosto z 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jacek Cygan?
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Po reklamie.

0: Tik-tak Polka Jana Strausa II zabrzmiała w RMF Classic, a w magazynie Popkultura teraz szansa na bilety.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Kilka minut temu opowiadałam o tym, co w programie trwającego we Wrocławiu festiwalu Wratislavia Cantans, ale obiecałam też bilety na jedno z wydarzeń. Zatem bardzo proszę, proponujemy Wam teraz motyw wody, który obecny jest zarówno w refleksyjnej pieśni Samuela Barbera, jak i w żywiołowej marynarskiej szancie. No i to jest program, który spaja festiwal, zestawiając ze sobą różne języki muzyczne i emocjonalne światy. Od intymnej melancholii przez ironię i eksperyment po kontemplację i duchowość. Ten wielobarwny repertuar zaprezentuje wyłoniony w konkursie na projekt muzyczny nawiązujący do tematu festiwalu zespół Les Four Sens. Ich koncert zatytułowany Śpiewane na wodzie odbędzie się w najbliższą sobotę, 12 września, w samo południe o godzinie 12. W repertuarze usłyszymy m.in. kompozycje Samuela Barbera, Benjamina Britena czy Henryka Mikołaja Góreckiego. Kto chciałby posłuchać tego na żywo, wybrać się na koncert, to mamy dla Was podwójne bilety. W tej sprawie piszcie do nas teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Przypomnę, Śpiewane na wodzie w sobotę o 12 w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. O samym festiwalu więcej przeczytacie też na naszej stronie internetowej, warto tam zajrzeć. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę Nat King Cole, utworze Pretend, a teraz temat serialu Czas Honoru i muzyka Bartosza Hajdeckiego.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W. Będzie W jak wirtuozi fortepianu się pojawią. Będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe. I Wenecja też będzie. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Po reklamie.

Kwadrans przed 18:00. Wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Przed nami uwertura do opery Carmen. Georges Bizeta to już za chwilę w wykonaniu Orkiestry Opery Bawarskiej, którą poprowadzi Giuseppe Sinopoli. A teraz fragment z koncertu G-moll Antonio Vivaldiego. To znów wykonanie zespołu Europa Galante, które od skrzypiec prowadzi Fabio Biondi.

uwertura do opery Carmen Georges'a Bizeta kończy dziś moje spotkanie z Wami w magazynie Popkultura RMF Classic. Na kolejny program zapraszam w poniedziałek po 15, bo jutro w piątek po południu kino w roli głównej i Magda Juszczyk. A jeszcze dziś o 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim między ścieżkami poprowadzi Was Tytus Hołdys. Ja kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru, Katarzyna Chnat i do usłyszenia i jeszcze na do widzenia ode mnie muzyka Briana Taylora. To ze ścieżki dźwiękowej do Ranch'a Dattonów.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: A pakiet wieści ekonomicznych ma dziś dla nas Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz, po tym jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
3: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
2: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawi polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią, to dzisiejsze spotkanie między ścieżkami w radiu RMF Classic. Rozpoczynamy od debiutanckiej płyty Sir Anthony'ego Hopkinsa. To album Life is a Dream. Kłaniam się nisko, Titus Howdes. Ta płyta stanowi zbiór utworów, które ten ceniony aktor pisał w domowym zaciszu przez ponad 6 dekad. Są tu kompozycje zainspirowane jego rodzinną walią, są też tematy zainspirowane osobistymi wspomnieniami. Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym marzeniem, mówi Anthony Hopkins, który grę na pianinie rozpoczął jako dziecko, już w wieku 7 lat. Jego mama poprosiła jego nauczyciela o to, aby ten małego Antonego nauczył grać sonatę księżycową Beethovena. To był pierwszy tak złożony utwór muzyki klasycznej, którego musiałem się nauczyć. Pamiętam, że ćwiczyłem go bardzo powoli. Byłem jednak leniwy. Szybko znudziła mnie teoria i cała ta reszta. Więc porzuciłem lekcję, choć oczywiście dalej grywałem, w końcu nauczyłem się już czytać z nut. A będąc dorosłym człowiekiem, aktorem, uwielbiałem uczęszczać na sesje nagraniowe muzyki do filmów, w których sam grałem. Obserwowanie z bliska Johna Williamsa czy George'a Fentona to było coś niesamowitego. To zresztą George powiedział do mnie kiedyś: Tony, ty czujesz muzykę, ty ją rozumiesz, jesteś kompozytorem, więc twórz. Wtedy nie uwierzyłem w jego słowa. W końcu jednak pomyślałem, czemu nie? Skoro faktycznie kocham muzykę, skoro muzyka jest mi tak bliska, to spróbuję. Opowiadał przy okazji premiery swojego krążka Life is a Dream Anthony Hopkins. My do tego albumu już wracamy. Kolejne dwa utwory z tejże płyty w radiu RMF Classic już teraz, zaś po nich ta stricte filmowa twarz Anthony'ego Hopkinsa. Dziś w programie chociażby muzyka z filmów takich jak Nixon, Amistad czy Powrót do Howard's End.

0: 50 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
3: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
2: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
3: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic słuchacie programu Między Ścieżkami. W tej audycji wędrujemy wspólnie szlakiem najpiękniejszej muzyki filmowej. Dzisiejszy wieczór rozpoczęliśmy od utworów z debiutanckiej płyty Sir Anthony'ego Hopkinsa. W pełni polecam Wam ten właśnie krążek, album Life is a Dream. Bardzo jest to udany debiut w świecie muzyki klasycznej tegoż wybitnego aktora, dwukrotnego zdobywcy Oscara do nagród Akademii, nominowanego łącznie 6-krotnie. Za nami muzyka z produkcji, która nominacji Anthony'emu Hopkinsowi jednak nie przyniosła, choć jest to tytuł bardzo ważny w jego dorobku, bowiem mówimy tu o filmie nakręconym przez Jamesa Ivorego, wybitnego reżysera, z którym Anthony Hopkins pracował zresztą wielokrotnie. To był fragment ścieżki dźwiękowej Z powrotu do Howard's End, rok 1992, czyli ich pierwszy wspólny projekt i muzyka Richarda Robinsa. James Ivory należy do grona tych wyjątkowych reżyserów, którzy pozwalają aktorowi samemu do wszystkiego dojść. Nie udziela konkretnych wskazówek, ale ma oko artysty. Na jego planach wszystko jest tak perfekcyjnie zaaranżowane, że człowiek wcale nie musi grać. Wystarczy, że jest, wspominał swoją pracę z reżyserem Anthony Hopkins. Innym filmowcem, z którym Sir Anthony Hopkins bardzo często współpracował, którego również szalenie jako aktor sobie cenił, był Sir Richard Attenborough. To muzyka wspomnianego dziś już przeze mnie George'a Fentona do filmu Shadowlands, Cienista Dolina, w reżyserii właśnie Richarda Attenborough.

George Benton i fragmenty jego znakomitej ścieżki dźwiękowej do filmu Cienista Dolina z roku 1993 w reżyserii Richarda Attenborough, w którym to sam Anthony Hopkins wcielił się w postać wybitnego brytyjskiego filozofa oraz pisarza C.S. Lewisa, autora chociażby cyklu Opowieści z Narni, a prywatnie jednego z najbliższych przyjaciół Tolkiena, z którym to wykładał na Wydziale Literatury Angielskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wieloma względami Cienista Dolina stanowiła dla mnie powrót do korzeni, ponieważ muzyki uczyłem się jako organista w kościele, a że do szkoły chodziłem w Oksfordzie, zatem świat tu przedstawiony, wiele z tych miejsc, to wszystko było mi zwyczajnie bliskie, wspominał George Fenton, który podkreślał również, że reżyserowi Richardowi Attenborough zależało również na tym, aby ta muzyka sama w sobie była iście angielska, zarówno pod względem harmonii, jak i takiego wewnętrznego, powiedziałbym, romantyzmu. Tego romantyzmu nie znajdziemy za wiele w kolejnej produkcji z Anthonym Hopkinsem, natomiast jest to produkcja bardzo ważna, wręcz historyczna i też tytuł, który przyniósł temu właśnie aktorowi kolejną oscarową nominację, jak i kolejną nominację za tę muzykę filmową otrzymał John Williams. To Nixon w reżyserii Olivera Stone'a.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.

W radiu RMF Classic najpiękniejsza muzyka filmowa i program Między Ścieżkami. To były dźwięki z produkcji Nixon w reżyserii Olivera Stone'a. Rok 1995, muzyka Johna Williamsa. Ścieżka klasycznie w przypadku tego kompozytora nominowana do Oscara. Te polityczne filmy Olivera mają często charakter dokumentalny. Przynajmniej ja przy takich produkcjach z nim do tej pory pracowałem. Mówił przy okazji premiery Nixona kompozytor John Williams. To był wówczas ich trzeci wspólny projekt po urodzonym 4 lipca i JFK. Ponieważ z każdym kolejnym tytułem z Oliverem poznajemy się coraz lepiej, to i praca z nim staje się coraz bardziej komfortowa. Co by o nim nie mówić, Oliver jest wyrazistą postacią, której naprawdę o coś w sztuce filmowej chodzi. Nie mamy poczucia, że jest reżyserem, któremu zależy jedynie na kasowym sukcesie swojego filmu, dodawał John Williams. Losy potoczyły się jednak tak, że Nixon okazał się być ostatnim wspólnym tytułem Johna Williamsa i Olivera Stone'a. Nie był to jednak ostatni filmowy projekt z muzyką Williamsa, w którym na ekranie zobaczyć mogliśmy też i Anthony'ego Hopkinsa. W roku 1997 bowiem do kin wszedł Amistad w reżyserii Stevena Spielberga, w którym ten wybitny brytyjski aktor wcielił się w postać byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Quincy Adamsa. Efekt to kolejne oscarowe nominacje zarówno dla samego Hopkinsa, jak i dla Johna Williamsa, którego muzyka z tej właśnie produkcji już teraz w Między Ścieżkami.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

The Liberation of Lomboko. To ten temat z filmu Amistad wybrzmiał właśnie w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami. Dziś w audycji sporo muzyki z produkcji z udziałem tego wybitnego brytyjskiego aktora, jakim bez wątpienia jest Anthony Hopkins, a to dlatego, że Sir Anthony wydał właśnie niedawno swoją pierwszą płytę, album Life is a Dream, ze swoimi autorskimi kompozycjami. Te kompozycje już dziś w Między Ścieżkami usłyszeliśmy, natomiast przypominam ten wątek, bowiem warto jest się z tym albumem, z tym wydawnictwem zapoznać bliżej. Sir Anthony Hopkins ma na swoim koncie dwa Oscary. Jeden zdobyty w roku 1992 za rolę Hannibala Lectera w Milczeniu owiec. Ta druga statuetka powędrowała do niego niedawno za kolejną wybitną kreację, tym razem w dramacie Ojciec. Dorobek Anthony'ego Hopkinsa nie ogranicza się jednak tylko do filmu. Aktora tego mogliśmy podziwiać również na małym ekranie, chociażby w serialu Westworld z muzyką Ramina Javadiego. Muzycznie jest to projekt szalenie ambitny i też równie ciekawy. Autorskie kompozycje Ramin Javadi przeplata tu z autorskimi aranżacjami wielkich hitów muzyki rockowej czy też popularnej. Czterech sezonów Westworld się doczekało, później produkcja ta została dość nagle wstrzymana. O kontynuację serialu może być teraz ciężko, tym bardziej, że wytwórnia Warner Bros. Planuje nową, tym razem już filmową odsłonę Westworld. Ma to być remake, bądź też reboot, oparty na tej pierwszej produkcji. Produkcji jeszcze z roku 1973 z Julem Brynnerem w roli głównej. Konkretna data premiery nie jest jednak jeszcze znana. Zatem nam pozostaje teraz powrócić do Westworld w wersji tej serialowej, do muzyki Ramina Javadiego w tym muzycznym przeglądzie troszkę wątku autorskiego, a troszkę też i coverów, w tym między innymi utwór Wicked Games, oryginalnie wykonany przez Abela Tesfaye, artystę znanego przede wszystkim pod pseudonimem The Weeknd. Tak brzmi serial Westworld.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

Jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier minionego sezonu to serial Wdowia Zatoka. Produkcja, szukam słowa i chyba najlepszym określeniem będzie tutaj zwyczajnie bardzo zakręcona. Otóż fabuła tego serialu przenosi nas do małego miasteczka, którego mieszkańcy od pokoleń wierzą, że nad ich domami ciąży mroczna, niszczycielska klątwa. Gdy seria dziwnych zdarzeń zaczyna nawiedzać okolice, lokalne przesądy mieszają się z brutalną rzeczywistością i wciągają naszych bohaterów w absurdalną spiralę paranoi. No właśnie, czy to faktycznie tylko paranoja? Nie zdradzam nic więcej, tylko zachęcam do spotkania się z tym serialem, do obejrzenia Wdowiej Zatoki z muzyką Davida Fleminga. To jego dźwięki przed momentem z tej właśnie produkcji wybrzmiały w programie Między Ścieżkami. David Fleming to protegowany Hansa Zimmera, kompozytor często z nim współpracujący. Do ich wspólnych projektów zaliczyć możemy chociażby elegię do Bidoków Rona Howarda. Ostatnio z kolei David Fleming pracował także z Johnem Murphy, tu nad muzyką do nowej wersji Supermana. A z superbohaterami ten właśnie kompozytor trzyma się ostatnio nad wyraz blisko. To również David Fleming odpowiadał za muzykę do najnowszej gry wideo o Wolverine. Jako młody chłopak byłem ogromnym fanem komiksów, więc możliwość napisania muzyki i do Supermana, i do Wolverina stanowiła dla mnie jakieś absolutne wręcz szaleństwo. O ile przy Supermanie musieliśmy w pewien konkretny sposób odnosić się do tego ikonicznego motywu Johna Williamsa, o tyle Wolverine, jego świat, ta cała przestrzeń jest znacznie bardziej otwarta. Oczywiście nad muzyką do produkcji filmowych o tym bohaterze pracowało już wcześniej wielu świetnych kompozytorów, natomiast nie czuwała nad nim jedna konkretna melodia. Zatem wiedziałem, że mogę stworzyć tu coś od podstaw i czułem, że rozumiem tę postać, że mam na nią swój własny muzyczny pomysł, mówił David Fleming w podcaście Bonfire Conversations. Ten pomysł okazał się być bardzo dobry, bo taka jest w finale ta muzyka z gry Wolverine. Posłuchajmy proszę tej ścieżki w tym kompozycji głównej Logan.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Adamantium, kompozycja o takim tytule z gry wideo, z gry o Wolverine przed momentem w RMF Classic i programie Między Ścieżkami. Autorem tej muzyki jest David Fleming. Z tym bohaterem, z tym superbohaterem, z tą postacią zmierzyli się wcześniej w świecie kina kompozytorzy tacy jak Marco Beltrami. Tu polecam zwłaszcza jego bardzo klimatyczną, taką neo-westernową wręcz ścieżkę do Logana, czy też Harry Gregson Williams, autor muzyki do filmu X-Men Geneza Wolverine. Ten kompozytor to już stały gość na ścieżce naszych filmowo-muzycznych wojaży. W jego dorobku znajdziemy w końcu wiele naprawdę ważnych tytułów, choć on sam nigdy do Oscara, dajmy na to, nominowany nie był, a wydaje mi się, że jednak powinien, chociażby za muzykę do Marsjanina w reżyserii Ridleya Scotta, z którym to pracował, jeśli tylko dobrze to wszystko podliczyłem, już 8-krotnie. Po raz pierwszy w roku 2005 przy okazji Królestwa Niebieskiego. To jest bardzo ciekawy projekt, który początkowo został przyjęty nie to, że źle, ale tak zwyczajnie średnio. Wiele sobie oczekiwano po wcześniejszym filmie Scotta, czyli po Gladiatorze. Jednak kiedy to po kilku latach ukazała się nowa wersja tej produkcji, tym razem wersja stricte reżyserska, to okazało się, że to Królestwo Niebieskie jest naprawdę bardzo dobrym filmem. Dlatego jeśli do tej produkcji powracać, jeśli po nią sięgać, to właśnie tylko w tej wersji reżyserskiej. Ostatni film Scotta, najnowszy film Scotta, bowiem premiera odbyła się pod koniec sierpnia, być może tak zerkając na jego recenzję, również wymagać będzie wersji reżyserskiej, aby go w pełni docenić. Gwiazdozbiór Psa to ponoć rozczarowanie. Seans tego tytułu jeszcze przede mną. Wybiorę się na pewno, bowiem jest to ekranizacja książki Petera Hellera. Książkę tę znam i bardzo lubię. Zatem ciekawi mnie zwyczajnie, co na podstawie tego tekstu źródłowego przygotował dla nas właśnie Ridley Scott. Muzyka z tego tytułu już teraz. To Harry Gregson Williams i Gwiazdozbiór Psa.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

gwiazdozbiór psa i muzyka Harego Gregson-Williamsa, a także piosenka World Without End, utwór zaśpiewany przez Priscilla Ann. Tak brzmi m.in. soundtrack tego najnowszego filmu w reżyserii Ridleya Scotta. Chciałbym, abyśmy teraz przenieśli się w czasie, do roku 1977. To wtedy do kin wszedł pierwszy pełnometrażowy obraz w reżyserii tego właśnie filmowca, w reżyserii Ridleya Scotta. Chodzi mianowicie o film Pojedynek, nakręcony na podstawie opowiadania Josepha Conrada. Akcja tej produkcji rozgrywa się w czasach wojen napoleońskich. Jest to historia dwóch francuskich oficerów, których niewinny, wydawałoby się z początku, zatarg przekształca się w trwający latami niszczycielski konflikt. W obsadzie Keith Carradine i Harvey Keitel. Pamiętam, że kiedy ukończyliśmy Pojedynek, to pomyślałem sobie, że to wcale nie było takie trudne. Później dostaliśmy się z tym filmem na festiwal w Cannes, pojawiły się głosy, że mamy szansę go wygrać, aż tu nagle po premierze wyskoczyły pierwsze recenzje, w których głównym zarzutem było to, że Pojedynek jest za ładny, zbyt reklamowy. Wziąłem to sobie do serca, ponieważ wywodzę się z tego świata, ze świata reklam. Zawsze robiłem zdjęcia, zawsze kręciłem w takim stylu. Szybko więc zrozumiałem, że to, co uważam za swoją największą zaletę, czyli świetne oko, dla niektórych będzie moją największą wadą. I tak jest do dziś, mówił Ridley Scott w rozmowie z magazynem The Guardian. Przypomnijmy sobie zatem ten filmowy debiut, obraz Pojedynek, do którego muzykę skomponował Howard Blake.

0: Pojedynek, muzyka Howarda Blake'a i pełnometrażowy debiut reżyserski Ridleya Scotta, który nigdy nie otrzymał Oscara za reżyserię właśnie, ale w przyszłym roku odbierze on przynajmniej statuetkę za całokształt swojej twórczości. To był program Między Ścieżkami, program dla Was niezawodnie realizowany przez Bartłomieja Niedźwieckiego. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, zachęcam również do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylokino Tytus Holdys. A dziś na koniec muzyka z filmu, który na pewno zaliczyć możemy do tych najlepszych, do tych najważniejszych dokonań w karierze Ridleya Scotta. To Vangelis i jego Łowca Androidów, kompozycja Tears in Rain. Kłaniam się nisko i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Tytus Holdys.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours of day. All those moments will be lost in time.

0: To był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

Andrzej Seweryn. Już o 20:30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,40 Zdrowic Spółka ZOO.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Teraz w Netto napoje gazowane.

0: Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku, w takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście, do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec, ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko. Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy Napoleon III, uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? Rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę, ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał mi nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Około 10 wieczór, ubrany w pół kożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem. W sieni, słabo oświetlonej olejnym kagankiem, ktoś zastąpił mi drogę, ażem drgnął. Był to August Katz, odziany jak wypadało na marcową podróż. Co ty tu robisz, Auguście? Spytałem. Czekam na ciebie. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tyle razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Katz, jak dla nietracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Katz, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnie się tam pospieszył. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie.
1: Czytasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W będzie W jak wirtuozi fortepianu się pojawią, będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe i Wenecja też będzie. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
3: Po reklamie.
1: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. Ograniczał. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie, dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem...
1: Pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. Ograniczał. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie, dlatego też założyłem Rebel.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w twoim salonie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: Prosto z Wenecji, nie ma takiego filmu.
4: Największe zachwyty i największe zaskoczenia.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa, a kto go zdobyć powinien.
4: Na żywo, prosto z 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jacek Cygan,
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
10: RMF Classic. Uwertura do Twojego dnia.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 10 września 1898 roku urodził się w Düsseldorfie Hans Globke, prawa ręka kanclerza RFN Konrada Adenauera. A, nie. To współtwórca antyżydowskich ustaw norymberskich i antypolskich i antyżydowskich przepisów karnych z 1941 roku. Przecież taki człowiek nie mógłby być tak ważnym politykiem w otoczeniu Konrada Adenauera. A może mógłby? Był! Hans Globke ukończył prawo na uniwersytetach w Bonn i Kolonii. Potem pełnił ważne funkcje w policji, a w końcu lat 20. został urzędnikiem w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 30. uczestniczył w przygotowywaniu ustaw antyżydowskich. Był też autorem prawnego komentarza do ustaw norymberskich, które stały się prawną podstawą odseparowania Żydów od Niemców, a zarazem wstępem do późniejszych zbrodni Holokaustu. Po 1939 roku współtworzył przepisy będące elementem niemieckiego terroru wobec Polaków i Żydów. A po wojnie, jak tysiące innych Niemców, łatwo prześliznął się przez dziurawe przepisy denazyfikacyjne. Kiedy w 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec, Globke został najważniejszym współpracownikiem kanclerza Konrada Adenauera. Został w końcu szefem całego urzędu kanclerskiego, osobą mającą wpływ na całość polityki kanclerza. Ostatnio opublikowano w Niemczech materiały pokazujące, jak wywiad Republiki Federalnej za pomocą tajnego współpracownika manipulował słynnym procesem niemieckiego zbrodniarza Eichmanna w celu ochronienia wizerunku Republiki Federalnej i samego Globkego przed ujawnieniem jego przeszłości. Opisano też, jak wykorzystywano wpływy polityczne w Izraelu, aby ochronić Globkego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. W efekcie Eichmann został oczywiście skazany na śmierć, a Globkemu nawet włos z głowy nie spadł. W spokoju dożył swoich dni jako jedna z najważniejszych postaci zachodnioniemieckiej polityki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro, po 9:30, przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
6: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadałem Państwu o osiągnięciach osób, ludzi, którzy tworzyli pierwsze pojazdy na zasadzie takiej, że do karety typowej takiej, która normalnie była ciągnięta przez konie, dodawali silnik. Na początku był to głównie silnik elektryczny, bo te były wtedy najłatwiej dostępne, akumulatory bądź baterie, no i to jeździło. Powstawały pierwsze pojazdy mechaniczne, które rozpoczynały właśnie erę motoryzacji. Bardzo ważną datą w tej historii była data 1894 roku. W tym roku hrabia Albert de Dijon rozwścieczył się. Okazało się, że to rozwścieczenie hrabiego miało bardzo daleko idące pozytywne skutki. Mianowicie hrabia Albert de Dijon wziął udział wtedy w wyścigu z Paryża do Rouen, to było 136 km, swoim pojazdem, którym był powóz wyposażony w maszynę parową. Przyjechał jako pierwszy, a więc wygrał ten wyścig, ale spotkała go dyskwalifikacja, bo uznano, że jest to ciągnik parowy przyczepiony do powozu i właściwie tej nagrody nie uzyskał. No więc postanowił ogłosić, czy też zorganizować własny wyścig, i to znacznie bardziej ambitny, mianowicie z Paryża do Bordeaux, to jest odległość 1150 km, i postanowił przejechać go powozem elektrycznym Charlesa de Tonda. To był taki konstruktor właśnie tych powozów elektrycznych. Charlie Tond i Albert de Dijon bardzo sprytnie się urządzili, mianowicie po drodze z Paryża do Bordeaux rozmieścili w 15 miejscach takie stacje wymiany akumulatorów. No i tak jak się kiedyś wymieniało konie, to tutaj były wymieniane akumulatory. De Dijon, pewien, że wygra, wystartował w tym przez siebie zorganizowanym wyścigu i ten jego pojazd mechaniczny, elektryczny, wystartował z prędkością 60 km na godzinę, czyli bardzo dużą jak na ówczesne czasy prędkością, ale momentalnie połamał podwozie, bo był bardzo niestety ciężki akumulator. Wobec tego niestety hrabia Albert de Dijon przyczynił się, ale przegrał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Australijskiego Parku Narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 200 gowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na twoją odpowiedzialność, Siela, uprzedził chrapliwie.
2: Tak, szefie, odkrzyknęła z udawaną wesołością. To nie potrwa długo. Ruszyła szybkim krokiem naprzód i Noa ledwie za nią nadążał. Kiedy zatrzymała się obok ogromnej donicy wypełnionej niedopałkami, w której chyba nigdy nie sadzono kwiatów, łapała powietrze wielkimi chałstami. Wtedy Noa zrozumiał, że ona śpieszy się, żeby mu coś przekazać. Jest źle? Zapytał wprost. Przełknęła ślinę i poszukała w kieszonce swojego Aikosa, a jemu podała paczkę Dunhilly razem z zapalniczką. Zrobiło mu się miło, bo zapamiętała, jaki rodzaj papierosów on lubi. Wbrew temu, co zeznałam i co prokuratura w tej chwili ma na stole, nie chcą odpuścić twojego zatrzymania, zaraportowała. Twój brat nie kiwnął palcem, ale nie martw się. Moja rodzina szuka dla ciebie adwokata.
1: Dla mnie?
2: Dlaczego? Bo jeśli nie będziesz miał dobrej opieki prawnej, posadzą cię przynajmniej na 3 miesiące, a potem będą to przedłużać, ile zechcą. Ja wiem, że jesteś niewinny i przepraszam cię. Naprawdę, że cię wtedy nie wysłuchałam. Jąkała się. Zachowałam się jak głupia pinda. Zresztą to zatrzymanie to poniekąd moja wina, bo zabrałam twój kombi, telefon, a oni teraz skanują wszystko, co w nim masz. Wiem, że są bliscy złamania hasła. No i naprawdę jestem ci wdzięczna, że wróciłeś. Gdyby nie ty, już by mnie nie było. Masz długopis. Przerwał jej. Zaczęła przetrząsać kieszenie. Musiał jej pomóc, bo z jej jedną sprawną ręką trwałoby to zbyt długo. W wewnętrznej kieszeni jej skórzanej ramoneski znalazł mały ołówek i notes policyjny. Zapisał w nim rząd liter, cyfr i znaków szczególnych. Zamifolia? Odczytała same litery. Wejdziesz do chmury i odłączysz moje urządzenia. Polecił jej. Dlaczego miałabym to zrobić? Skrzywiła się niezadowolona. Przecież tego właśnie szukają. Mam tam materiały do serii programów, nad którą pracuję już jakiś czas. Kiedy odkryłem, że to się ze sobą łączy, przyszedłem do ciebie, żeby o tym pogadać. Nazwałem faceta Raptor 22-12-18, bo to data jego pierwszego ataku. Wcześniej zbierałem informacje na temat jego gwałtów, ale teraz jestem prawie pewien, że chodzi o nocnego łowcę. Niektóre nagrania są nielegalne, a choćby wywiadu z Darią nie chciałbym wypuścić z rąk, więc prokuratura miałaby pretekst, żeby mnie trzymać jak najdłużej. Czy ja dobrze rozumiem, że martwisz się głównie o to, że jeśli twoje nagrania wpadną w ręce policji, nie będziesz mógł skręcić z tego kolejnego odcinka? Upewniła się oniemiała. Nie zaprzeczył, ale widziała, że jej wniosek go zirytował. Wolałbym, żebyś ty pierwsza to przejrzała. Uciął. Tobie jedynej ufam. Czyżby? Zaczęła bojowo, a zaraz dorzuciła łagodniej. Nie mogę tego zrobić, zrozum. Byłoby to zatajanie dowodów. Zresztą musisz wiedzieć, że niedługo odsuną mnie od śledztwa.
1: Dlaczego?
2: Bo prokurator Tymińska to sucz. Lenna się wykrzywiła. Tak naprawdę nigdy nie należałam do ekipy. Dodała z niechęcią. Wmieszałam się w tę historię i teraz dmuchają na zimne, żeby nie było przypału w mediach.
1: Więc co robiłaś przed domem Strączków?
2: Udał, że się dziwi.
1: Dlaczego kolaborowałaś z Darią Walewską i nie chciałaś dopuścić, żeby ze mną gadała?
2: Wiesz, że namawiałem ją na wywiad więcej niż pół roku?
1: Lena wzniosła oczy do góry.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: Dzień dobry, RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.